0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Radio Gra.

0: Mamy środę w kalendarzu, 19 dzień sierpnia, na zegarach jest 6. W Radiu Gra czas na pierwsze dziś informacje.
1: Do warszawskiego sądu mają trafić dwa wnioski zmierzające do uchylenia decyzji dotyczących ścigania Marcina Romanowskiego. Tydzień temu poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości wystąpił do sądu o wydanie listu żelaznego, czyli możliwości odpowiadania z wolnej stopy. Jego adwokat skierował do sądu kolejne związane z nim wnioski. Czego one dotyczą? O tym Tomasz Skory.
2: Pierwszy to wysłany w piątek wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Romanowskiego. Adwokat poszukiwanego powołuje się w nim na jego pismo do sądu, w którym wnosząc o list żelazny, Romanowski oświadczył, że przebywa poza granicami Unii Europejskiej, a więc poza zasięgiem działania ENA. Wcześniej z takiego samego powodu sąd odmówił już wydania ENA wobec Zbigniewa Ziobry. Niezależnie od tego jednak mecenas Lewandowski wysłał też zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Romanowskiego. Tu podstawą jest podważenie przez sąd 7 zarzutów, które prokuratura chciała postawić Zbigniewowi Ziobrze. We wniosku o jego ekstradycję z USA z 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości zostało tylko 19. Według adwokata ta zmiana pozwala na ponowne rozważenie postanowienia o aresztowaniu poszukiwanego w tej samej sprawie Marcina Romanowskiego. Oba wnioski adwokata zmierzają do uchylenia jego ścigania.
1: Zarzut nieumyślnego spowodowania pożaru, który doprowadził do śmierci dwóch osób na poznańskich Jeżycach, usłyszeli przedstawiciele firmy serwisującej baterie i akumulatory. Do tragedii doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia 2024 roku przy ulicy Kraszewskiego. W wyniku pożaru i eksplozji zawaliła się kamienica, a życie straciło dwóch strażaków.
3: Zdaniem biegłych pożar, a później eksplozja, która doprowadziła do zawalenia kamienicy, były związane z prowadzoną w piwnicy budynku produkcją i magazynem baterii. Firma miała przechowywać i serwisować akumulatory z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych. W pomieszczeniach znajdowało się ponad 6 ton ogniw.
0: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia, dla całego regionu na tę środę, 19 dzień sierpnia. Z tych 11-12 stopni o poranku zrobi nam się dziś maksymalnie 22, może przez chwilę nawet 23. Słońce, owszem, ono dziś w ciągu dnia może się pojawiać, ale zwłaszcza w drugiej połowie dnia więcej chmur i w związku z tym możliwe przelotne opady deszczu. Tak to ma dziś w Toruniu wyglądać. Tak w połowie drogi spotykamy się w ten środowy ranek. W połowie drogi między tym, co było, a tym, co będzie. Mam tu na myśli oczywiście weekend nadchodzący i trochę odbijam się od tego, który już dawno za nami. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć. W środowy ranek kłaniam się nisko, witam serdecznie i zapraszam. Gramy.

Wakacyjne rano i dobrze na tej fali w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Tak, tak, wakacyjne. Wakacje nadal jeszcze w pełni, jeszcze trwają, aczkolwiek zarówno dwa tygodnie będziemy mieli drugi dzień września i to będzie ten moment, kiedy już przynajmniej niektórzy całkiem na poważnie będą chcieli podchodzić do tego wyzwania, które będzie stało przed nimi na kolejne 10 miesięcy. Nie mówię wprost, bo nie chcemy jeszcze tak wprost tego tematu podejmować w Radiu Gra. Gramy dalej, a za chwilę zajrzymy do kalendarza.

Dobre granie o poranku w radiu gra wakacyjne rano i dobrze rozpędza się, a my razem z nim, a wy razem z nami mamy nadzieję. Bardzo serdecznie pozdrawiamy tych wszystkich, którzy podnoszą tak zwany system, aby stawić czoła tej środzie. A środa to 19 dzień sierpnia, Bolesław, Juliusz i Ezechiel dziś świętują. Dziś mamy również w kalendarzu tak zwanych świąt nietypowych, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, bardzo ważne święto, ale też Światowy Dzień Fotografii. I może zacząć od selfika. Ja wiem, nie zawsze i nie każdy pięknie umalowany od samego rana, ale przecież nie wszystko od razu trzeba publikować, tylko zostawić sobie na pamiątkę tej środy z samego rana.

0: wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8 FM. Już za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej jeszcze ta dobra wieść niech idzie w świat, chociaż być może słyszeliście już w naszych serwisach, może ktoś czytał na portalu Gra FM. Nasz toruński uniwersytet UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w prestiżowym rankingu szanghajskim po raz kolejny zresztą. Ten ranking, czyli Academic Ranking of World Universities, bardzo mi się ta nazwa podoba swoją drogą, publikowany jest co roku i tym razem po raz kolejny nasze UMK znajduje się w tym pierwszym 1000 najlepszych uczelni na świecie. Niektórzy powiedzą, że nie myśleli, że jest tyle uniwersytetów na świecie. To, moi drodzy, jest ich dużo, dużo więcej i pojawienie się tutaj, nawet jeśli to jest ostatnia setka, czyli pozycja między 901 a 1000, to ogromne wyróżnienie. Łącznie w tym roku sklasyfikowanych zostało w wspomnianym zestawieniu aż 7 polskich uczelni. Gratulujemy. A ja tak się zastanawiam, jak kiedyś przyjdzie rektor i powie, że za 2 lata to my chcemy być w pierwszej setce. To będzie oznaczało, że jest tak bardzo ambitny, czy jednak nieco szalony? Mimo wszystko, tego życzymy i trzymamy kciuki.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Bausa, Magnetic w Radiu Gra i to już za nami, a muzycznie do siódmej między innymi jeszcze Jonathan Liwka i PZ Obejmuje Noce się tu pojawią na 88.8.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: się Chocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Kastorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
12: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
13: Po reklamie.
14: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia, dla całego regionu na tę środę, 19 dzień sierpnia. Z tych 11-12 stopni o poranku zrobi nam się dziś maksymalnie 22, może przez chwilę nawet 23. Słońce, owszem, ono dziś w ciągu dnia może się pojawiać, ale zwłaszcza w drugiej połowie dnia więcej chmur i w związku z tym możliwe przelotne opady deszczu. Tak to ma dziś w Toruniu wyglądać.

wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra. O 7 kolejne informacje w raporcie, a my na chwilę jeszcze wracamy do piątkowego popołudnia, bo to było trzeźwe popołudnie. Tak nazywała się akcja toruńskich policjantów, w wyniku której skontrolowano aż 1051 kierujących, 11 nietrzeźwych kierowców udało się policji zatrzymać w 2 godziny. I to było coś nowego dla niektórych, trzeźwe popołudnie. Zwykle mieliśmy do czynienia z akcją pod nazwą trzeźwy poranek, a tu proszę bardzo, zaskoczenie popołudnie. Zatem można się spodziewać, drodzy kierowcy, że będzie i trzeźwe przedpołudnie, i trzeźwy wieczór, trzeźwa noc, trzeźwy podwieczorek. No nie, to ostatnie to już brzmi trochę dziwnie.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, a to znaczy, że przed nami najświeższe, najnowsze informacje z Torunia, z kraju, ze świata w raporcie Radia Gra. Trochę o pogodzie będzie, a po 7 oczywiście, jak zwykle o tej porze, na to możecie liczyć. Horoskop wakacyjny, letni, mamy nadzieję, sprzyjający. Nie odchodźcie daleko, zostańcie blisko Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
11: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
13: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
14: Ubezpieczenie samochodu w banku?
15: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Po reklamie.
0: Środa, 19 dzień sierpnia, jest 7, a w Radiu Gra czas na kolejny raport.
16: Marta Manerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport. Dobra wiadomość dla kierowców. Zakończył się remont ulicy Krasińskiego na fragmencie od Reja do Kochanowskiego. Szczegóły inwestycji przedstawi nam reporter Artur Stochla.
17: Wymieniono nawierzchnię, zbudowano nowe chodniki, wykonano odwodnienie i zamontowano oświetlenie. Co ważniejsze, wprowadzono ruch jednokierunkowy. Teraz pojedziemy tylko w stronę ulicy Kochanowskiego. Nowe miejsca parkingowe wyznaczono po stronie północnej, a po południowej obowiązuje całkowity zakaz parkowania na chodniku.
16: Koszt prac to ponad 1 000 000 zł. Zmieniamy temat. Miasto szykuje się do budowy Centrum Integracji Międzypokoleniowej przy ulicy Szczecińskiej w Toruniu. Wpłynęło aż 18 ofert w przetargu. Zaproponowane przez wykonawców kwoty wahają się od 8 300 000 zł do prawie 13 200 000. Obecnie trwa weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Jak przekazuje magistrat, ostateczne wyniki postępowania poznamy za około 2 tygodnie. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w drugiej połowie września. Słuchacie raportu? Dzisiaj do Polski wróci kolejnych 12 osób, które zostały ranne w wypadku autokaru na Węgrzech. Przylecą samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Co z pozostałymi rannymi, którzy są w węgierskich szpitalach?
2: To 5 Polaków. Ich stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Nie ma teraz możliwości, by wypisać ich ze szpitala. Muszą być pod stałą opieką lekarzy.
10: My nie ścigamy się, jeśli chodzi o sprowadzanie poszkodowanych do Polski. Punktem kluczowym jest ich zdrowie i bezpieczeństwo.
2: Podkreślał wczoraj wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
16: Informował Michał Radkowski.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: To jest raport sportowy, zapraszam. Najlepszy piłkarz mundialu, nowym zawodnikiem Barcelony, Hiszpan Rodri, podpisał kontrakt z Dumą Katalonii. Mówi się o tym, że koszt transferu to około 70 milionów euro, co oznacza, że Barcelona zbliża się do 200 wydanych w tym oknie transferowym. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów same remisy. Dinamo Zagrzeb z norweskim Wikingiem 2-2, Fenerbahce z Lyonem 1-1 i bezbramkowy Lewski Sofia z Ekiem Ateny. Przed eliminacjami Ligi Europy problemy ma Lech. Z obu spotkań kontuzja wykluczyła kapitana Mikaela Iszaka. W pierwszym meczu ze szwajcarskim Thun w Poznaniu z powodu urazów nie zagrają też Leo Bengtsson i Filip Jagiełło, a z powodu braku wiz Terry Yegbe i Janik Aniero. Wszystkie spotkania polskich drużyn w Lidze Europy i konferencji jutro.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
16: To chłodny i deszczowy poranek w naszym mieście, a opady mają towarzyszyć nam właściwie przez cały dzień w Toruniu. Dzisiaj będzie maksymalnie do 22 stopni Celsjusza, na niebie trochę słońca, trochę chmur. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może spadać, warunki biometeo są niekorzystne.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
0: To już po 7:00, dzień dobry, cześć, w tym dziwnym dniu, w środę 19 sierpnia. Dziwnym, bo pogodowo to od rana mieliśmy już chyba wszystko. Opady deszczu, słońce, chmury, przejaśnienia. Co nas czeka jeszcze ciekawego tego dnia? Nawet Jennifer Lopez nie może się doczekać, dlatego Waiting for Tonight przed nami, a za chwilę też poranny horoskop. Dzień dobry, cześć.

0: Shakira, Daj Daj. Pewnie, że tam najnowsze wieści prosto z gwiazd, bo takie właśnie mam, że tak zarymuje trochę w stylu Shakiry też. Uwaga, horoskop przed nami na 19 dzień sierpnia. Ten dzień ma przynieść energię do działania, ale bez potrzeby robienia z każdego zadania projektu życia. No tak na spokojnie. Waga będzie dziś podobno próbowała znaleźć kompromis, nawet jeśli druga strona najwyraźniej nie zna tego słowa. Nie zawsze jest łatwo. Skorpion zauważy coś, czego inni nie dostrzegają i oczywiście będzie wiedział, że miał rację. Lew może dziś niespodziewanie znaleźć się w centrum uwagi. Lepiej wykorzystać moment, zamiast udawać, że się go nie zauważa. Na przykład tak polecamy. Koziorożec ma dostać nieco więcej obowiązków niż planował. Na szczęście, jak zwykle, ogarnie temat na spokojnie. Wodnik wpadnie na pomysł, który rozrusza pozornie nudny dzień. Warto powiedzieć o nim na głos. Natomiast ryby mogą dziś zrobić coś spontanicznego i właśnie ta decyzja może poprawić im absolutnie cały dzień. I takiego dobrego dnia wszystkim dziś życzymy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: On w radiu gra wakacyjne rano i dobrze, tak się właśnie o poranku rozpędza, bo wakacje trwają, ale w związku z tym, że to, no nie chcę tego mówić na głos, ale mimo wszystko jednak jesteśmy trochę bliżej końca niż początku tego pięknego okresu, to w internecie pojawiają się podsumowania paragonów grozy tegorocznych wakacyjnych w polskich kurortach i wygląda na to, że owszem, było drogo, ale nie rekordowo. Te najwyższe wartości w minionych latach już bywały, już się pojawiały na rachunkach, na przykład za jedzenie w popularnych knajpach. Tradycyjnie okazało się, że nad polskim morzem było jednak trochę gorzej pod tym względem niż w górach czy na Mazurach. No ale ten ciekawy odwrót rzeczywiście tutaj każe nam mieć nadzieję, że w przyszłych latach być może ten trend zostanie utrzymany i w którymś momencie to wręcz ktoś tam będzie dopłacał za to, byśmy pojechali tylko latem nad polskie morze. Ja wiem, wiem, ale mimo wszystko tego sobie życzmy.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606-800-933. 606-800-933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa McTools 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607 806 131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
7: Już 22 sierpnia do Żynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie do Żynkowi.
8: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
10: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
11: I pomysłów.
10: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
11: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
10: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
11: Pelet oraz węgiel.
10: I wiele innych produktów.
11: Młyniec Skład Budowlany.
10: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
1: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Wcześniej takie podsumowanie w wykonaniu strażników miejskich, które znajdziecie m.in. na naszym portalu Gra.fm. Chodzi o monitoring miejski w Toruniu, który coraz skuteczniej wspiera w działaniach służby porządkowe. W lipcu tego roku operatorzy systemu dozoru wizyjnego Straży Miejskiej, tak to się ładnie nazywa, ujawnili, uwaga, aż 472 incydenty i zdarzenia na terenie miasta. Najwięcej interwencji miało miejsce w obrębie tak zwanego zespołu staromiejskiego, gdzie kamery monitorują kluczowe miejsca publiczne. Więc o tym przeczytać na portalu Gra.fm. Ja słyszałem, że strażnicy takich rzeczy się na tym monitoringu naoglądają, że wszyscy już normalnie poryzygnowali z tych, no, platform streamingowych. Podobno przysypiali przy najnowszych sezonach seriali. Czy to tych komediowych, czy kinoakcji. Taka tam nuda w porównaniu z miejskim monitoringiem. A poza tym wyobraźcie sobie, oglądacie film, a za chwilę wsiadacie w samochód i jedziecie na miejsce, żeby dołączyć do akcji. No to się dopiero nazywa żywe kino. Mimo wszystko, mniej kryminałów, a więcej komedii strażnikom na tym miejskim Netflixie życzymy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Becky G, Sorry Papi w Radiu gra na 88,8. Pogramy jeszcze trochę do 8 oczywiście. Między innymi Pitbull Back in Time się tutaj pojawi, a o pełnej oczywiście najświeższe informacje w raporcie i trochę szczegółów pogodowych. Te zresztą już za moment. Zostańcie blisko radia.
1: Reklama.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Tuo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Tuo Sapori. Smak, który pokochasz.
8: BMW M Power Club Toruń zaprasza 22 sierpnia na 28 ogólnopolski zlot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Zlot BMW. 22 sierpnia Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmowski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.
9: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
10: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
11: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi, bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu, bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. Luminatoruń.pl

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
4: To chłodny i deszczowy poranek. W naszym mieście opady mają towarzyszyć nam właściwie przez cały dzień w Toruniu. Dzisiaj będzie maksymalnie do 22 stopni Celsjusza, na niebie trochę słońca, trochę chmur. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może spadać, warunki biometeo są niekorzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
5: To jest Radio Gra.

0: Coraz bliżej 8 na zegarze. W radiu gra na 88,8 FM. O pełnej oczywiście najświeższe informacje w raporcie. A tu wyświetlił mi się taki filmik, który prezydent Paweł Gulewski wczoraj wrzucił do internetu. Chodzi o budowę Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Toruniu przy Szczecińskiej. To jest na Bielawach, w bok od Olsztyńskiej. Okazuje się, że uwaga, aż 18 ofert wpłynęło w przetargu na budowę tegoż centrum. 18 firm chce budować. Okazało się, że zaproponowane przez wykonawców kwoty wahają się od 8 300 000 do ponad 13 000 000 zł. No i teraz trzeba będzie to wszystko zweryfikować, sprawdzić i tak dalej, kto co oferuje, w jakiej jakości. Chociaż powiem wam szczerze, że ja to się już chyba nawet domyślam, z czego ta rozbieżność w ofertach od 8 aż do 13 000 000 wynika. Podejrzewam, że niektórzy z wykonawców obawiają się, że będą musieli zacząć budować, jak jeszcze Olsztyńska będzie rozkopana, i po prostu doliczyli sobie koszt paliwa potrzebny na objazdy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Let's go, girls.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra. Już za chwilę ósma, a to oznacza, że za chwilę u nas najświeższe i najważniejsze informacje z Torunia, bo Toruń jest najważniejszy i najbliższa okolica również. Przyglądamy się wszystkiemu z uwagą. Będą też newsy z kraju, ze świata, więc zostańcie blisko radia. Później trochę szczegółów pogodowych i wrócimy do grania tak na ciąg dalszy dobrego, środowego poranka.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607 806 131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra FM. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
10: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
11: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
12: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: przyjdź.
1: Po reklamie.
2: W środę 19 sierpnia na zegarach mamy już 8, a to oznacza, że w radiu gra czas na kolejny raport.
3: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Na ostatecznej liście projektów do głosowania w budżecie obywatelskim Torunia na przyszły rok znalazło się 130 pomysłów, a głosowanie rozpocznie się 7 września i potrwa do 20.
4: Dominują te projekty dotyczące sportu i rekreacji, ale to są też wydarzenia sportowe, czy również są takie projekty, które dotyczą amatorskiego sportu i angażowania mieszkańców w aktywność fizyczną. Drugim najpopularniejszym tematem w tym roku są place zabaw. W większości to są odnowienia, remonty placów istniejących. Mamy też projekt w sprawie, o której było dosyć głośno, czyli tego placu zabaw na Skarpie, który spłonął, więc tutaj też warto zachęcić mieszkańców do zainteresowania się tym konkretnym projektem.
3: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Urzędu Miasta. A teraz zmieniamy temat i mamy ważne przypomnienie dla mieszkańców. W poniedziałek rozpoczął się remont przejazdu kolejowo-drogowego na ulicy Równinnej w Toruniu. W okolicach Skłodowskiej Kirii przejazd został całkowicie zamknięty dla ruchu. Trzeba korzystać z objazdów. Prace mają potrwać do 4 września. Przejście dla pieszych jest zachowane. Słuchacie raportu? Miesięczny areszt dla kierowcy autokaru, który jest podejrzewany o spowodowanie w niedzielę wypadku na węgierskiej autostradzie. Więcej o decyzji Sądu Rejonowego w Miszkolcu Paweł Konieczny.
5: Zgodnie z komunikatem przekazanym przez biuro prasowe, według uzasadnionego podejrzenia kierowca prawdopodobnie w wyniku skrajnego przemęczenia stracił panowanie nad pojazdem. Autobus zjechał z jezdni w prawo przez pas awaryjny, a następnie przewrócił się na bok na Skarpie przy autostradzie. Ze względu na charakter czynu, możliwy wymiar kary i fakt, że mężczyzna jest cudzoziemcem, sąd uznał, że istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się, a także wpływania na świadków.
3: Decyzja sądu nie jest prawomocna. Podejrzany i jego obrońca złożyli już odwołanie.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Remis polskich koszykarzy z Bułgarią w meczu towarzyskim w Krakowie 93-93. Biało-czerwoni przygotowują się do drugiego etapu kwalifikacji do Mistrzostw Świata.
7: Praca jest wykonana tak, jak się należy. Naprawdę chłopaki przyjechali na grupowanie przygotowane fizycznie i idziemy do przodu.
3: Mówił selekcjoner Polaków Igor Milicic. Z Izraelem, a zaraz potem z Niemcami zagramy pod koniec sierpnia. Kluby siatkarskie i Plus Ligi zaczynają przygotowanie do sezonu. W treningu są już m.in. Bogdan Kaluk Lublin i Indyk Pol AZS Olsztyn. Nowy sezon rozpocznie się w październiku.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sankyong w Toruniu. Przy szosie Bydgoskiej 52.
3: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się do 22 stopni Celsjusza. Na niebie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur. Do tego przez cały dzień mogą nam towarzyszyć opady deszczu. Powieje umiarkowany wiatr. Ale są dobre informacje, bo jutro ma być cieplej, nawet do 25 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sankyong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
2: Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko, to już po ósmej. Przypominam, środa, 19 dzień sierpnia, dziś Światowy Dzień Fotografii. To święto upamiętnia wydarzenie z 1839 roku, które uważane jest za datę wynalezienia fotografii właśnie. Nieoficjalnie mówi się, że ktoś podobno wyciągnął wtedy smartfona z kieszeni i odkrył, że w środku ma aplikację do robienia zdjęć. Tak było, naprawdę.

0: Michiko w Radiu Gra, to wakacyjne rano i dobrze na 88,8 FM. Już za chwilę u nas łzy i bardzo wakacyjna piosenka, a wcześniej to, że szerokim echem odbija się grafika, którą prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wrócił do internetu, a mianowicie wrzucił tam mapę z ciśniną Ormus, zaznaczoną takim okręgiem i podpisaną, że to nowe terytorium USA. To ja tylko przypomnę, że już kilka innych terenów wcześniej amerykański prezydent oznaczał również w ten sposób. To była Grenlandia, tak samo zrobił z Kanadą, tak robił również z Kanałem Panamskim. I co? I jakoś nic z tego nie wyszło. No może do 4 razy sztuka. Może z cieśniną Ormus się uda. A ja proponuję, może wystarczy w to miejsce po prostu przenieść swoją letnią rezydencję, zaplanować jakieś chociaż krótkie, 2-tygodniowe wakacje i to przypieczętuje podjęcie takiej decyzji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Clean Bandit i Solo w Radiu Gra. Tak właśnie o poranku brzmi wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra na 88,8 FM. A my przyglądamy się mapie drogowej Torunia, bo kolejna ulica odzyskała blask, można powiedzieć, i lśni teraz. Chodzi o odnowioną ulicę Kraśnickiego. Być może słyszeliście o tym w naszych raportach. Piszemy o tym również szeroko na www.gra.fm. No, pięknie to wygląda. Oznacza to oczywiście zmiany dla kierowców i pieszych. Warto się z tymi zmianami zapoznać. Poczytajcie na Gra.fm. Ja patrzę sobie teraz na zdjęcia, jak ta nowa Kraśnickiego wygląda. No po prostu równo jak na stole. Można by w bilarda tutaj zagrać. Znaczy inaczej. W bilarda to można grać jeszcze na kilku innych drogach w Toruniu, ale nie dlatego, że tak równo, tylko łzy na bile. Takie duże, że łatwo trafić.
1: Reklama. Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Już 22 sierpnia Bożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Dobre granie o poranku, tego nigdy dość i za chwilę do niego wrócimy, ale najpierw to ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, ponieważ 19 dzień sierpnia oznacza, że zbliża się wielkimi krokami końcówka tego miesiąca, a końcówka sierpnia w Toruniu oznacza Copernicus Air Show. To ostatnia niedziela tych wakacji i wyjątkowe widowisko, wyjątkowe pokazy lotnicze, a nawet wydarzenie, które wykracza trochę poza, no właśnie, tradycyjne pokazy lotnicze. To będzie spektakl nad rzeką, nad Wisłą i my będziemy mieli dla Was zaproszenia na to wyjątkowe wydarzenie, do tej strefy, która zostanie wydzielona po to, aby bezpiecznie i komfortowo to całe widowisko kilkugodzinne oglądać. A więc zostańcie blisko radia, nasłuchujcie, bo takie bilety cały czas można u nas wygrać.

0: Ed Girls w Radiu Gra. O 9 u nas kolejne najświeższe, najważniejsze informacje, ale do 9 dużo dobrego wakacyjnego grania jeszcze będzie. Cztery pory roku między innymi Wiktor Waligura. To już niebawem.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
1: Pora na wakacje?
0: Pora na hybrydę z rabatem.
2: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
7: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się do 22 stopni Celsjusza. Na niebie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur. Do tego przez cały dzień mogą nam towarzyszyć opady deszczu. Powieje umiarkowany wiatr. Ale są dobre informacje, bo jutro ma być cieplej, nawet do 25 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
0: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. O 9 zapraszam na kolejne najświeższe informacje, ale wcześniej zaproszenie będzie na wydarzenie, które równo za miesiąc. Nie w Toruniu, ale tak blisko, że no rzut kamieniem można się wręcz niemalże piechotą przejść. No dobrze, może trochę przesadziłem, ale naprawdę niedaleko. Chodzi o Ciechocinek, który już 19 września, czyli rzeczywiście zarówno miesiąc, stanie się areną dla pierwszej edycji Festiwalu Audiowizualnego SALT. Cóż to takiego będzie? To będzie połączenie nowoczesnych form sztuki z unikatową przestrzenią miasta słynącego z tradycji uzdrowiskowych i niezwykłej architektury, jak czytamy w zapowiedzi tego wydarzenia. A centralnym punktem festiwalu będzie imponująca projekcja audiowizualna na zabytkowej tężni. Ta monumentalna drewniana konstrukcja, jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Ciechocinka, zamieni się w ekran dla widowiskowych występów VJ-skich. Uczestnicy wydarzenia będą mogli podziwiać spektakularne połączenie światła, obrazu, niezwykłego dźwięku i wyjątkowego charakteru uzdrowiskowej architektury. Koniec cytatu. Powiem tak, szykują się fajfy, jakich jeszcze w Ciechocinku nie było.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze, a to oznacza, że zbliżamy się do kolejnego raportu w Radiu Gra, więc bądźcie blisko. Najświeższe informacje z Torunia, ale też z kraju, ze świata przed nami i trochę szczegółów pogodowych na tę środę.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Już 22 sierpnia Dożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
9: A gdyby szkoła zamiast dawać gotowe odpowiedzi, zachęcała do zadawania pytań, pozwalała próbować, doświadczać i szukać własnej drogi? Bo nie wszyscy uczymy się tak samo, nie wszyscy potrzebujemy tyle samo czasu i nie musimy zmierzać tą samą drogą. Właśnie dlatego powstała Lumina Academy, niepubliczna szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące w Toruniu. Bo każdy człowiek niesie własne światło. Przyjdź, zobacz, doświadcz. Rekrutacja trwa. luminatoruń.pl.
10: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
11: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Po reklamie.
0: Środa, 19 dzień sierpnia i 9 na zegarze. W Radiu Gra pora na raport.
14: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Zakończył się remont ulicy Krasińskiego od Reja do Kochanowskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Wymieniono nawierzchnię i ułożono nowe chodniki na tym odcinku. Wykonano też odwodnienie. Pojawiło się nowe oświetlenie. Wprowadzono ruch jednokierunkowy. Kierowcy przemieszczają się teraz wyłącznie w stronę Kochanowskiego. Zmieniono też organizację parkowania. Koszt inwestycji to ponad 1 000 000 zł. Zmieniamy temat. Teraz czas sprawdzić, jakie wydarzenia kulturalno-artystyczne czekają nas w trakcie tych dwóch ostatnich tygodni wakacji w Toruniu.
5: I myślę, że z takich dużych wydarzeń, które są przed nami, które wchodzą już w nowy rok szkolny, to jest Festiwal Nada. To jest 4-5 września, Bydgoskie Przedmieście już tradycyjnie. Bardzo ciekawy line-up, bardzo fajne wydarzenie, bardzo takie otwarte i przyjazne. Na pewno warto zainteresować się Lottą Jacobi, bo to jest postać znana i nieznana, postać nietuzinkowa. W środę w godzinach późno-popołudniowych pokaz zdjęć na Domu Harcerza. Będzie też prezentacja w ratuszu, więc warto przyjść, posłuchać, zobaczyć, wyrwać się z domu.
14: Mówił Adam Szponka, zastępca prezydenta Torunia.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Nie więcej niż 85% budżetu szpitala, tyle ma zostać przeznaczone na wynagrodzenia. Taką rekomendację jeszcze w sierpniu zaprezentuje Rządowa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jak ten nowy limit można odnieść do aktualnych budżetów szpitali?
15: Od dyrektorów kilku szpitali powiatowych usłyszałem, że w ich placówkach zdarza się, że wynagrodzenia pochłaniają nawet 90% wszystkich wydatków. Chcą zmiany przepisów, które teraz, raz w roku, w lipcu, gwarantują podwyżki dla medyków i proszą o wyhamowanie tempa tych podwyżek. Szefowie części szpitali rozważają kampanię, której główne hasło może brzmieć: mniej pieniędzy na pensję, to więcej pieniędzy na leczenie.
14: To był Michał Dobrołowicz.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
14: 22 stopnie Celsjusza to przewidywane przez synoptyków na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia, a w ciągu dnia na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, parasole dzisiaj warto mieć pod ręką. Do tego wieje umiarkowany wiatr, ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, warunki biometeo są niekorzystne.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Środa za nami, tego jeszcze nie powiem na głos, znaczy po cichutko, tylko wam to mówię. No bo tak naprawdę środa jeszcze trwa, ale poranek powoli dobiega końca, co oznacza, że my też mówimy sobie pięknie dziękuję, do usłyszenia. Ja wam mówię i zapraszam na jutro punkt 6, za chwilę Oliwia Ciszewska, która trochę tęskni za porankiem, ale powiem wam jedno, zdradzę, nie dosypia i przychodzi równie wcześnie jak tradycyjnie na poranek, na wakacyjne rano i dobrze. Oliwia już za chwilę, Piotr Kolszowski, trzymajcie się, dobrego dnia, cześć, pa, pa.

Kto umie, może sobie jeszcze pogwizdać. Ja przyznam się szczerze, niestety nie posiadam takiej umiejętności. Oliwia Ciszewska, witam was po dziewiątej. Środa, od samego rana niestety dość pochmurna w Toruniu, ale jak to będzie w ciągu dnia, jeszcze będziemy sprawdzać w naszych prognozach pogody. A tymczasem lecimy dalej, rozbudzamy się dalej. Przyznam się szczerze, mam swoją pierwszą kawusię na dziś i to nie ostatnią. Zatem zapraszam na wspólną kawę i na dobre hity pełne słońca.

telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: BMW Empower Club Toruń zaprasza 22 sierpnia na 28 ogólnopolski zlot BMW. W programie pokaz mocy, drift taxi, wyścig o puchar klubu, konkursy dla publiczności i wiele innych. Zlot BMW. 22 sierpnia Motopark Toruń, ulica Ignacego Łukasiewicza 66, start 10. Partnerami imprezy są Kosmowski Transport oraz BMW Dynamic Motors Toruń.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: ciągnie do ciebie i od dawna.
1: Słowa w muzyce mają naprawdę ogromną moc, a wiedzą o tym doskonale wokaliści pracujący przy męskim graniu. Męskie granie orkiestra nareszcie to już za nami, a przed nami jeszcze sporo kawałków, które również pozytywnie nastroją nas na tę środę. Bonnie Tyler już za chwilę, ale zanim to jeszcze wspomnę, że także za chwileczkę, za chwilunię sprawdzimy, co się dzieje w prognozach pogody, no bo chcielibyśmy, żeby faktycznie ta druga połowa tego tygodnia była nieco bardziej słoneczna.
2: To jest Radio Gra.

0: Waterfall. Takie hity pełne słońca na plaży albo w pracy przy biurku. Również można sobie z chęcią posłuchać i wyobrazić sobie, że jeszcze spędzamy te wakacje gdzieś, gdzie chcielibyśmy być, a nie gdzie tak naprawdę jesteśmy. Ale będziemy mogli się jeszcze przenieść na przykład na parkiet za sprawą naszej wyobraźni, ponieważ już za chwilę Shut Up and Dance na antenie Radia Gra. Słuchajcie, 88 i 8 FM.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
9: Już 22 sierpnia Bożenki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
10: Po reklamie. 22 stopnie Celsjusza to przewidywane przez synoptyków na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia, a w ciągu dnia na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury, parasole dzisiaj warto mieć pod ręką. Do tego wieje umiarkowany wiatr, ciśnienie atmosferyczne będzie spadać, warunki biometeo są niekorzystne.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć. Mam nadzieję, że także nie zapomnieliście numeru na naszą antenę. 56 i od 6 do 0. Łatwo zapamiętać, łatwo zadzwonić i nagrać się, aby opowiedzieć o tym, jak u was mija może ta środa, a może dlaczego to właśnie wy powinniście dostać od nas darmowy bilecik na Copernicus Air Show. Oczywiście, aby nie iść w pojedynkę, tylko z partnerem, partnerką, a może także i rodziną. Dajcie znać, a tymczasem zbliżamy się już do godziny 10 i kolejnego raportu oraz prognozy pogody na antenie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Środa, 19 sierpnia, godzina 10 na zegarach. Czas na raport w Radiu Gra.
3: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Na ostatecznej liście projektów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Torunia znalazło się 130 pomysłów, a głosowanie rozpocznie się od 7 września i potrwa do 20 września.
4: Trochę mniej jest projektów dotyczących terenów zieleni. To jest taka najbardziej istotna zmiana. Z tych projektów, które są takim popularnym trendem w tym roku, no to warto powiedzieć o tym, że dużo jest projektów dotyczących integracji mieszkańców, zarówno w formie pikników, festynów, ale też takich cyklicznych wydarzeń. Murale, widać zainteresowanie estetyką, tym, żeby nasza przestrzeń była ładna, przyjazna i żeby opowiadała też jakąś historię. No i oczywiście też są tematy dla osób zainteresowanych ochroną zwierząt.
3: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Toruńskiego Magistratu. Zmieniamy temat, to już ostatnie 2 tygodnie wakacji, dlatego mamy teraz dla Was propozycję, jak można je zakończyć na sportowo, tanecznie i w prawdziwie letnim klimacie. Przed nami Toruń Summertime, to już 21 sierpnia na basenach letnich na toruńskiej Skarpie. Będzie to 3. i ostatnia w tym roku odsłona wakacyjnego cyklu. Wstęp dla dzieci i młodzieży w godzinach od 15 do 18 będzie bezpłatny. Przygotowano mnóstwo atrakcji, konkursy pływackie z nagrodami, animacje, turnieje, dyskoteka Malucha czy instruktaż nurkowania. Wydarzenie odbywa się pod naszym radiowym patronatem. Słuchacie raportu? Dziś do Polski wrócą kolejne osoby poszkodowane w niedzielnym wypadku na Węgrzech. Na miejscu pozostaną poważnie ranni, których stan nie pozwala na przewiezienie do kraju.
5: No, na Węgrzech wciąż przebywa przedstawiciel zespołu pomocy humanitarno-medycznej, który po konsultacji z miejscowymi lekarzami przygotowuje transport poszkodowanych do Polski. Do kraju ma dziś powrócić 12 osób rannych, które wymagają podróży w pozycji leżącej. Wylecą oni z Debreczyna do Rzeszowa, skąd będą przetransportowani do miejscowych placówek medycznych.
3: Mówił Paweł Konieczny. Dzisiaj na toruńskim niebie przeplatanka słońca i chmur. Tak to również ma wyglądać w kolejnych godzinach. W najcieplejszym momencie dnia ma być do 22 stopni Celsjusza. Parasole mogą się jeszcze przydać. Jutro także może pokropić, ale będzie cieplej, nawet do 25 stopni.
2: Coraz bardziej rozbudzeni i z coraz lepszym humorem na środę. Oliwia Ciszewska, zapraszam, gramy dalej i przypominam o tym, że możecie ciągle dzwonić do naszej redakcji 56 od 6 do 0. Zostawcie dla nas wiadomość, a może coś się spodoba i może dostaniecie w zamian wejścióweczkę, bilecik na Copernicus Air Show. Może się tam spotkamy, mam nadzieję, że tak, a tymczasem wracamy do naszych hitów pełnych słońca, Dub Dogs, How Does It Feel? Już teraz na 88,8.

na antenie Majorka, a ja myślę sobie o naszej toruńskiej Majorce, czyli plaży nad Wisłą oraz turnieju siatkówki plażowej, który zbliża się wielkimi krokami już w ten weekend. Anielska Plaża 2026. Program na naszej stronie gra.fm, a jeżeli macie ochotę popatrzeć sobie, jak to robią profesjonaliści i nie tylko, to wydarzenie jest bezpłatne. Mam nadzieję, że może zainspiruje to kogoś do ruchu w ramach postanowień noworocznych odpalanych tak dopiero w sierpniu.

Natasza Thomas, It's Over Now. Lubimy hity, do których możemy wracać po latach i nadal brzmią tak samo dobrze. Dlatego powrócimy sobie jeszcze z Pitbullem i Wiktorem Dydułą przed godziną 11. Takich hitów pełnych słońca możecie spodziewać się w Radiu Gra.

0: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński Deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński Deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, eksperymenty.

0: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
1: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
2: I pomysłów.
1: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
2: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
1: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
2: Pelet oraz węgiel.
1: I wiele innych produktów.
2: Młyniec Skład Budowlany.
1: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
0: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
3: Po reklamie.
4: Dzisiaj na toruńskim niebie przeplatanka słońca i chmur. Tak to również ma wyglądać w kolejnych godzinach. W najcieplejszym momencie dnia ma być do 22 stopni Celsjusza. Parasole mogą się jeszcze przydać. Jutro także może pokropić, ale będzie cieplej, nawet do 25 stopni.
5: To jest Radio Gra.

0: Tak brzmi środa w Radiu Gra. Tam słońce, gdzie my, Wiktor Dyduła. Takie hity pełne słońca bardzo, bardzo lubimy. A gdzie możemy się spodziewać nas na rolkach już w piątek? Oczywiście na night skatingu. Przejedziemy się Toruniem, 11 km spokojnej trasy i start o godzinie 20 spod Centrum Handlowego Toruń Plaza przy Broniewskiego. Także zakładajcie kask i sprawdzajcie, czy wrotki rolki są sprawne. Do piątku jeszcze chwila.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
5: I pomysłów.
4: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
5: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
4: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
5: Pelet oraz węgiel.
4: I wiele innych produktów.
5: Młyniec Skład Budowlany.
4: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
8: Telewizor Haier. 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
1: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/Toruń/medyczny.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Po reklamie.
6: Zróbcie sobie na chwilę przerwę. Jest 11:00, czas na kolejne wiadomości prosto z Torunia.
7: Rozpoczynamy lokalny przedpołudniowy raport. Marta Łanerowska, zapraszam. Dobra wiadomość dla kierowców. Zakończył się remont ulicy Krasińskiego na odcinku od Reja do Kochanowskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Szczegóły tej inwestycji przedstawi nasz reporter Artur Stochla.
8: Wymieniono nawierzchnię, zbudowano nowe chodniki, wykonano odwodnienie i zamontowano oświetlenie. Co ważniejsze, wprowadzono ruch jednokierunkowy. Teraz pojedziemy tylko w stronę ulicy Kochanowskiego. Nowe miejsca parkingowe wyznaczono po stronie północnej, a po południowej obowiązuje całkowity zakaz parkowania na chodniku.
7: Koszt prac to ponad 1 000 000 zł. Dodajmy, że w ramach remontów kapitalnych ulic w tym roku zmieniają się jeszcze m.in. Świętej Faustyny, Okulna, Gałczyńskiego, Otłoczyńska, Żwirki, Wigury, Kościuszki czy Halera. Zmieniamy temat i teraz czas na zapowiedź piątkowego wydarzenia. Chodzi o Night Skating Toruń pod naszym radiowym patronatem. Czas na sierpniowy przejazd. Start o 20:00 spod Centrum Handlowego przy ulicy Broniewskiego. Nie trzeba się zapisywać, udział jest bezpłatny, a trasa to blisko 11 kilometrów.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Jest najnowszy raport dotyczący zadłużenia Polek i Polaków. Jak wynika z danych ERIF, Biura Informacji Gospodarczej, średnie zadłużenie przypadające na jednego mieszkańca wzrosło w ciągu roku o ponad 700 zł. Teraz ta kwota wynosi prawie 23 tysiące zł na jedną osobę. Zdaniem ekspertów za wzrost średniego zadłużenia często odpowiadają rosnące koszty utrzymania, nieprzewidziane wydatki czy chwilowa utrata płynności finansowej. Najwięcej dłużników mieszka w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Już za chwilę na naszej antenie sprawdzimy sytuację pogodową w Toruniu. Zostańcie z nami.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
7: Dziś możemy spodziewać się maksymalnie do 22 stopni, na niebie mieszanka słońca i chmur, a do tego może pojawić się przelotny deszcz. Pokropi także jutro, ale będzie cieplej. Termometry wskażą maksymalnie 25, a może nawet 26 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM by Sang-Yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
6: Mam nadzieję, że pamiętacie nadal o wakacyjnym relaksie i odpoczynku, nawet w trakcie pracy. Już po 11:00 lecimy dalej z hitami pełnymi słońca. Sia, Sean Paul, Cheap Thrills na początek tej godziny. Oliwia Ciszewska, zapraszam.

0: Roxy Węgiel wciągana przez miasto na antenie Radia Gra, a my możemy zostać wciągnięci przez nietypową grę, o której już możecie przeczytać także na naszej stronie gra.fm. Gra, do której nie trzeba się logować, nie trzeba nic instalować, wystarczy tylko wejść na stronę żurzelonline.pl bez polskich znaków, a tam bardzo przyjemna gierka, dla której możemy stracić kilka chwil, jak nie musimy akurat aktualnie nic robić. Działa na smartfonach i na komputerach, a co najważniejsze, jest stworzona przez toruńskiego przedsiębiorcę Michała Rygielskiego. Pozdrawiamy. No i spędziłam już dzisiaj przy tej gierce parę chwil. Muszę przyznać, jako kierowca nie jestem zbyt dobra. Parę upadków zaliczyłam, ale za to potrafię dobrze puszczać muzykę i do tego wracamy już po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Mega
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: wakacyjny David Guetta na naszej antenie, a tymczasem przechodzimy do części urodzinowej. Czas sprawdzić, jakie są zodiakalne lwy urodzone 19 sierpnia. No i oczywiście, kto dzisiaj świętuje, skoro już padło pierwsze Happy Birthday, to może po angielsku do Billa Clintona, bo to właśnie on dzisiaj obchodzi swoją 80.
1: I'm gonna say this again. I did not have sexual.
0: Wrócimy jednak do Polski i do polskich aktorów, bo swoje 67. urodziny obchodzi dzisiaj aktor Waldemar Obłoza, znany z takich telewizyjnych hitów jak między innymi Na Wspólnej oraz Miodowe Lata.
2: Nasłonecznione kartofliska południowej Małopolski.
0: Trochę sobie jeszcze potańczymy, bo skoro urodziny, to trzeba świętować. Stefano Terracino dzisiaj kończy 47 lat. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich solenizantów. A jeżeli i wy obchodzicie dzisiaj swoje urodziny, to z pewnością jesteście wyjątkowo ambitni i pewni siebie, również towarzyscy, weseli. Mam nadzieję, że tego wam dzisiaj nie zabraknie. Wszystkiego najlepszego także dla was, dla wszystkich słuchaczy Radia Gra. Świętujemy dalej. Bonnie M przed nami.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: kto czasem nie powtarza sobie tego zdania w głowie. Świecie, zatrzymaj się na chwilę. World, hold on. Bob Sinclair już teraz na antenie Radia Gra. A przed nami jeszcze sporo dobrego, między innymi Golden Hit z bajki. To jeszcze przed 12:00. A za chwilę także kolejna prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Teraz w Biedronce trwa Festiwal na Biału, pełen Twoich ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. We wtorek i środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowid.
15: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
11: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
0: Dziś możemy spodziewać się maksymalnie do 22 stopni. Na niebie mieszanka słońca i chmur, a do tego może pojawić się przelotny deszcz. Pokropi także jutro, ale będzie cieplej. Termometry wskażą maksymalnie 25, a może nawet 26 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
1: To jest Radio Gra.

0: Gramy jeszcze przed południem dla całego Torunia i wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają do Grodu Kopernika. A skoro mamy już końcówkę wakacji, to niektórzy zabierają się za czyszczenie szaf i przygotowania na jesień. Warto zainteresować się wydarzeniem, które może Wam pomóc w tych porządkach. Wielka garażówka, wyprzedaż garażowa, festyn rodzinny w kulturalnym hubie już niedługo, bo 30 sierpnia można się wystawić ze swoimi rzeczami z szafy, no i przy okazji kupić coś nowego. Może jakaś kurtka wpadnie na jesień. Jeśli chcecie się wystawić, to odezwijcie się do Kulturalnego Hubu. Wszystkie informacje znajdziecie na ich profilach facebookowych i instagramowych. Zbliżamy się do 12, a u nas to oczywiście pora na kolejny raport i prognozę pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Środa, wybiła godzina 12, czas na kolejną dawkę najświeższych informacji z Torunia. Raport Radia Gra. Zapraszamy.
3: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek informacje z Urzędu Miasta. 18 ofert wpłynęło w przetargu na planowaną budowę Centrum Integracji Międzypokoleniowej, które ma powstać przy ulicy Szczecińskiej w Toruniu. Zaproponowane przez wykonawców kwoty wahają się od 8 300 000 zł do prawie 13 200 000. Teraz, jak mówią urzędnicy, trwa weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Ostateczne wyniki postępowania mamy poznać za około 2 tygodnie, a podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest w drugiej połowie września. Teraz czas sprawdzić, jakie wydarzenia czekają nas w trakcie tych dwóch ostatnich tygodni wakacji w naszym mieście.
4: Przed nami tak, na pewno mamy trochę na sportowo weekend, bo mamy Anielską Plażę, która rozpoczyna się, jak łapie wszystkie elementy mojego kalendarza, zaczyna się w piątek. W niedzielę mamy ceremonie medalowe. Z dużych wydarzeń, na które myślę, że wszyscy oczekujemy, to na pewno jest Air Show, który odbywa się 30 sierpnia na bulwarze między mostami. Duży pokaz lotniczy. Serdecznie zapraszam. Naprawdę warto przyjść zobaczyć, bo jest to wydarzenie, którego jeszcze Toruń nie widział.
3: Mówił Adam Szponka, wiceprezydent Torunia.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
3: Polacy coraz bardziej martwią się o swoje portfele. Tak wynika z najnowszych danych GUS. Główny powód lęku to rosnąca inflacja.
6: W badaniu GUS narasta obawa, że ceny w sklepach będą coraz wyższe i to ma wpływ na nasze plany finansowe. Najbardziej spadł entuzjazm wobec planowania dużych zakupów, takich, których nie robimy codziennie. Nowa pralka, pierścionek zaręczynowy, samochód. Rośnie strach przed takimi wydatkami. Obawiamy się też o sytuację ekonomiczną Polski. Doniesienia o rosnących wydatkach państwa i dziurze budżetowej nie napawają optymizmem.
3: O czym informował Igor Skrzypek. Dzisiaj na toruńskim niebie przeplatanka słońca i chmur. Tak to również ma wyglądać w tej już drugiej części dnia. Możliwe są opady deszczu, parasole, więc warto mieć pod ręką, a w najcieplejszym momencie środy ma być maksymalnie do 22 kresek na toruńskich termometrach.
2: To już chyba ostatni czas na wakacyjne urlopy w wielu miejscach pracy. Większość już niestety tylko wspomina te urlopy, a niektórzy poszli na te ostatnie, aby jeszcze wygrzać się i opalić przed końcem lata. Mam nadzieję, że tego słońca będzie jak najwięcej. Jestem pewna, że na naszej antenie będzie go sporo dzięki naszym hitom pełnym słońca. Dlatego Shakira. Już teraz na początek kolejnej godziny. Oliwia Ciszewska. Gramy.

BG, Stayin' Alive. Pozostańcie ze mną, pozostańcie w pełni energii, ponieważ przed nami sezon dożynkowy. Tak, to już trwa. Między innymi najbliżej dożynki gminne w Dąbrowie Chełmińskiej przed nami, ale oczywiście jeszcze sporo imprez, w tym ta największa, 30 sierpnia dożynki województwa kujawsko-pomorskiego w Rypinie w tym roku. Możemy się wspólnie bawić, jeżeli szukacie dożynek w waszej okolicy, to polecam, jest taka stronka dożynki.pl. Tutaj znajdziecie informacje na temat wszystkich imprez, które odbywają się w naszym regionie. Wystarczy wejść w zakładkę Kujawsko-Pomorskie.

0: Ktoś zaraz może pomyśleć, że szczekam do mikrofonu, ale jest to tylko końcówka Lady Punk, mniej niż zero. A jeżeli już mowa o szczekaniu, bo oczywiście nie mówię o tym przypadkowo, to zbliża się kolejny piknik przyjaciół schroniska, tym razem już po raz 13 września. Od 12 do 16 psi park przy schronisku. Warto się tam pojawić, no i wziąć udział we wsparciu naszego toruńskiego schroniska, a także w miłej zabawie, która zawsze, co roku tam jest. 13 września polecamy już teraz, no i szykujemy się na dalsze hity, bo przed nami już Swedish House Mafia, Happiness is so sad. A moim zdaniem szczęście to szczęście. Melodia ważne, że przyjemna.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: 50 groszy do złotówki mniej za litr to będzie odczuwalne, to pomoże?
1: Dla mnie tak, zdecydowanie.
0: Ile pani może zaoszczędzić?
1: No trzeba przeliczyć. Tak, na tyle, ile ja prowadzę i jeżdżę, no gdzieś tak z 200 zł na pewno, bo to jest na cały ten miesiąc, nie?
2: Z każdym kolejnym litrem wylanym do baku swojego auta każdy grosz ma zdecydowanie znaczenie.
3: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Kilogram aż 57% taniej, a mleko UHT 2% łaciate 1 litr, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Każdego dnia uczę się czegoś, co pozwoli mi troszczyć się o zdrowie i życie innych. W zawodach medycznych liczą się wiedza, odpowiedzialność i praca w zespole. Dlatego wybrałam studia, które dają mi pewność, że będę przygotowana do przyszłej pracy.
4: Praktyczne kształcenie to nasza strategia. WSG w Toruniu zaprasza na pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne. Specjalistyczne laboratoria, doświadczona kadra i jakość potwierdzona drugim miejscem w rankingu uczelni zawodowych w Polsce. Rekrutacja trwa. Więcej na wsg.pl/toruń-medyczny.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
9: Sanostol.
10: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Po reklamie.
3: Przed nami raczej pochmurne godziny w Toruniu z szansą na chwilowe przejaśnienia. Do tego będą pojawiały się przelotne opady deszczu, a przewidywana maksymalna temperatura na dziś to 22 stopnie Celsjusza. Wieje umiarkowany wiatr.
4: To jest Radio Gra.

0: W najbliższą sobotę zapach palonej gumy będzie unosił się wysoko z motoparku, a to dlatego, że do Torunia zjeżdżają fani BMX z całej Polski. Po raz 28 ogólnopolski zlot odbywać się będzie w naszym mieście właśnie w najbliższą sobotę od godziny 10. Drift akcji, pokazy mocy, konkurencje, wyścigi plus kilka innych atrakcji na miejscu dla fanów czterech kółek. Warto być, polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Po reklamie.
10: To już 19 dzień sierpnia w kalendarzu, 14 na zegarach, środa. Czas w Radiu Gra na najnowszy raport z miasta, kraju i świata.
11: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam na lokalny raport. Na początek dobra wiadomość dla kierowców. Zakończył się remont ulicy Krasińskiego na odcinku od Reja do Kochanowskiego na bydgoskim Przedmieściu. O szczegółach już teraz powie nasz reporter Artur Stochla.
12: Wymieniono nawierzchnię, zbudowano nowe chodniki, wykonano odwodnienie i zamontowano oświetlenie. Co ważniejsze, wprowadzono ruch jednokierunkowy. Teraz pojedziemy tylko w stronę ulicy Kochanowskiego. Nowe miejsca parkingowe wyznaczono po stronie północnej, a po południowej obowiązuje całkowity zakaz parkowania na chodniku.
11: Koszt prac przekroczył ponad 1 000 000 zł, a w tym roku w ramach tak zwanych remontów kapitalnych prace odbywają się także na Świętej Faustyny, Okulnej, Gałczyńskiego, Otłoczyńskiej, Żwirki, Wigury, Kościuszki i na Halera. Na tej liście była także ulica Podgórna, ale ona została już wyremontowana. A teraz zmieniamy temat i czas na zapowiedź kolejnego wakacyjnego wydarzenia. Chodzi o Toruń Summertime pod naszym radiowym patronatem. To wydarzenie odbędzie się już w najbliższy piątek, 21 sierpnia i będzie można spędzić popołudnie na sportowo, tanecznie i w prawdziwie letnim klimacie. To wszystko w godzinach od 15 do 18 i właśnie w tym czasie wstęp dla dzieci i młodzieży będzie bezpłatny, a wszystko odbędzie się na basenach letnich przy Skarpie. Słuchacie raportu? Ze 120 do 130 tysięcy złotych ma zostać podniesiony drugi próg podatkowy. Zapowiedział premier Donald Tusk, poinformował, że wraz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim przygotował propozycje zmian podatkowych, które miałyby zacząć obowiązywać od przyszłego roku.
13: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, mówimy cały czas o płatnikach PIT-u oczywiście, przygotowaliśmy stawkę 24%.
11: Premier zapowiedział też podwyżki podatków, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Czeka w pogodzie w Toruniu w najbliższych godzinach. Na niebie sporo chmur, szansa na chwilowe przejaśnienia i przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie do 22 stopni. Ciśnienie atmosferyczne ma spadać.
10: Na Rados, na leżakach, w domu, gdzieś przy biurku w pracy lub też na budowie, albo gdzieś na ryneczku. Gdziekolwiek jesteście, jesteśmy z wami, grając wam hity pełne słońca. O właśnie, jest szansa, że w najbliższych dniach
9: zobaczymy go odrobinę więcej w zarodniu. Męskie granie na początek, nareszcie, a później Robert Miles. I tak też zaczynamy. Marcin Misiewski, popołudniowe, dzień dobry.

0: Na toruńskim terenie powoli pada kurz po niedzielnym spotkaniu z Wrocławiem, ale dzisiaj młodzież będzie rządziła w świątyni Speedwaya, czyli DMPJ KS Toruń, czyli Duchiński, Derek Kawczyński i Heleniak będą bronili honoru domowego toru. WTS Sparta, Motor Lublin i GKM Grudziądz staną naprzeciwko naszej młodzieży. No a my będziemy patrzyli, co dziać się będzie w piątek w Grudziądzu przede wszystkim, bo to wyznaczy nam kolejnego uczestnika fazy playoff. Grudziądz czy Lublin? Lublin czy Grudziądz? Oto jest pytanie. No i z kim my pojedziemy w tej fazie playoff? Tego też nie wiemy. O tym zdecyduje tak naprawdę ekipa z Wrocławia. No więc dzisiaj młodzież startuje o 17, no a w piątek kibicujemy, no właśnie komu? Motorowi czy GKM-owi? Oto jest pytanie.
1: Reklama.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
7: Pora na wakacje.
6: Pora na hybrydę z rabatem.
8: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato w mieście zaczynamy od festiwalu Harmonika Bridge, który wraca do naszego miasta. Najlepszych harmonikarzy najpierw zobaczymy w konkursie. W piątek chociażby w kulturalnym hubie na Bydgoskim Przedmieściu od 15 do godziny 18. Koncertowo wszystko przeniesie się do Amfiteatru Muzeum Etnograficznego, a nocna zmiana bluesa jako gwiazda tego wydarzenia wystąpi w sobotę wieczorem na Zamku Dybowskim. Bezpłatne wejściówki można odbierać w hubie kulturalnym. Gorąco wam polecamy. Zdecydowanie warto. W sobotę wieczorem po 21 zobaczymy wyjątkowe zdjęcia Lotte Jacobi, której to 130. rocznicę urodzin świętujemy w naszym mieście na fasadzie domu harcerza, specjalny mapping, no i koncert, który nas przeniesie w lata 20-30 XX wieku, a za ten muzyczny klimat odpowiadać będzie Jan Gembala. Polecamy wstęp oczywiście darmowy. W piątek przez miasto przejeżdża Night Skating o 20 spod Toruń Plaza. Trzeba być.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Justin Bieber, czyli po prostu Avicii. Polecam, kto nie widział, film dokumentalny o życiu, twórczości tego wyjątkowego szwedzkiego artysty. Zdecydowanie trzeba to zobaczyć na jednej z platform streamingowych. A co w pogodzie? No o tym u nas już za chwilę w Radiu Gra. Poznacie, później wracamy do hitów pełnych słońca.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Cafe d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Po reklamie.
15: Co nas czeka w pogodzie w Toruniu w najbliższych godzinach? Na niebie sporo chmur, szansa na chwilowe przejaśnienia i przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie do 22 stopni. Ciśnienie atmosferyczne ma spadać.
16: To jest Radio Gra.

Tej damy chyba nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Taylor Swift i wszystko jasne. W najbliższy piątek, panie, panowie, dziewczęta i chłopcy przede wszystkim, kolejna i ostatnia już odsłona tegorocznych wakacji w postaci imprezy na basenach letnich. Toruń Summertime od 15. Wpadajcie, wstęp jest darmowy. Będzie darmowe nurkowanie z Family Diving. Będzie można zejść pod wodę, zobaczyć naprawdę fajną rafę koralową, na tę okazję przygotowaną również. Dodatkowo pobujamy się, pokręcimy się także w zorbingowej kuli, atrakcje, wyścigi pływackie, sporo animacji także, jeżeli chodzi o inne dyscypliny na basenach. Bawcie się razem z nami. My też tam będziemy z naszą oprawą muzyczną. To w najbliższy piątek na basenach na Skarpie. Wstęp darmowy trzeba być.

0: reklama.
1: Marian, co ty
0: robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Po reklamie.
4: I to już 15. To czas na ostatnie lokalne wiadomości z Torunia oraz raport z kraju i ze świata.
5: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Na początek temat budżetu obywatelskiego. Na ostatecznej liście projektów do głosowania znalazło się 130 pomysłów. Chodzi o propozycje, które będą realizowane w przyszłym roku. Głosowanie rozpocznie się 7 września i potrwa do 20.
6: Głosujemy w dwóch pulach, wybieramy sobie jedną pulę lokalną i tam możemy zagłosować na maksymalnie 3 projekty. I każdy z nas może zagłosować również w puli ogólnomiejskiej i tam podobnie wybieramy do 3 projektów. Oczywiście dla tych osób, które z różnych względów nie chcą głosować elektronicznie, będzie możliwość głosowania papierowego. Myślę, że pod koniec września, najpóźniej na początku października, poznamy, ile z tych 130 projektów trafi do realizacji. W ubiegłym roku mieliśmy ponad 60 projektów wybranych przez mieszkańców.
5: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich Toruńskiego Magistratu. A teraz zmieniamy temat. Już jutro przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu stanie specjalny ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Tam będzie można jak w co trzeci czwartek miesiąca honorowo oddać krew. Ambulans i obsługa będą na Was czekać jutro od 13 do 17.
7: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Niecałe 2 tygodnie zostały do rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniom i rodzicom przypominamy, że od 1 września w szkołach podstawowych nie będzie można używać telefonów komórkowych zarówno na lekcjach, jak i przerwach. Będą jednak 3 wyjątki.
8: Pierwszy wtedy, kiedy telefon jest potrzebny dla celów dydaktycznych. Drugi, kiedy jest potrzebny dla celów zdrowotnych, na przykład pomiar cukru. Trzeci to sytuacja, kiedy jest zagrożenie życia lub zdrowia lub mienia.
5: Z kolei w szkołach ponadpodstawowych podobne zakazy będzie mogła wprowadzić dyrekcja po konsultacjach z rodzicami i uczniami, przypomina Andrzej Kobylec, zachodniopomorski wicekurator oświaty.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
5: To jest raport sportowy, zapraszam. Toruńscy piłkarze w samym środku tygodnia rozegrają kolejne mecze. Trzecioligowa Elana zmierzy się dzisiaj o 18 na Stadionie Miejskim z Unią Swarzędz, a Pomorzanin w ramach rozgrywek czwartej ligi będzie gościć na boisku przy Szosie Chełmińskiej Kujawiak-Kowal. Start tego spotkania o 17.30. Jak obie ekipy radzą sobie na początku nowego sezonu? Elana po 2 spotkaniach ma na koncie 4 punkty po remisie z Lipnem Stęszew i wygranej na wyjeździe z Gromem Nowy Staw. Pomorzanin może pochwalić się 3 oczkami po wygranej na Stadionie Miejskim z Orlętami Aleksandrów Kujawski. W sobotę jednak podopieczni Tomasza Ćwiklińskiego przegrali wysoko w wyjazdowym spotkaniu przeciwko Sparcie Brodnica.
9: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy Szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: Przed nami raczej pochmurne godziny w naszym mieście z szansą na chwilowe przejaśnienia. Możliwe są przelotne opady deszczu, a przewidywana maksymalna temperatura to 22 stopnie. Jutro ma być cieplej, nawet do 25 w naszym mieście.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy Szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: Czy tylko ja mam takie subiektywne wrażenie, że ten czas dzisiaj płynie jakoś tak wyjątkowo szybko, czy macie wręcz przeciwnie? Ciekawostka. Jerry Halliwell za chwilę na początek u nas otwiera nam tę godzinę, chwila po 15 na zegarach, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, a to jest popołudnie z Radiem Gra Toruń. Marcin Misiewski, dzień dobry ponownie, a później BB Rexa zaśpiewa Sad Girls. Gramy.

0: wszystko przyjemne noty od Kejmaru w Radiu Gra na środowe popołudnie. Zaglądamy na bydgoskie przedmieście, dokładnie na ulicę Krasińskiego, która jest już po remoncie. No w końcu chciałoby się powiedzieć, bo każdy mieszkaniec dzielnicy tego rejonu wie, że przejechanie w dwóch kierunkach autem stanowiło tam specjalną misję, naprawdę. Trzeba było się bardzo mocno postarać, żeby nic nie zarysować sobie i komuś. No więc mamy już w tej chwili zmianę organizacji ruchu. Ulica stała się jednokierunkową, wjedziemy w nią tylko od ulicy Reja. To po pierwsze, a po drugie mamy płaściuteńką nawierzchnię. O, wcześniej przejechanie tą fragmentem ulicy od Reja do Kochanowskiego to także była misja specjalna, no i groziło to wizytą w warsztacie i naprawą wahaczy, tulej i czegoś tam jeszcze pewnie. Teraz jest już zupełnie inaczej. O wyremontowanej Krasińskiego piszemy też na Gra FM.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607 806 131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
6: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Prowadzisz firmę w regionie? Zyskaj więcej z nowym promocyjnym leasingiem. Wybierz dowolny model Toyoty do swojej floty. Oszczędzaj mądrze i rozwijaj biznes na własnych warunkach. Poczuj tę moc za kierownicą. Umów się na bezpłatną jazdę testową. Odwiedź salon Toyota Bednarscy w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej Kirii 1. Toyota Bednarscy. Twój partner w biznesie.
11: Już 22 sierpnia Bożynki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

Aura Pogoda będzie miała decydujący wpływ na to, jak będzie wyglądał w Toruniu ten wyjątkowy festiwal, czyli Copernicus Air Show 30 sierpnia. Co nam przyniesie Aura w najbliższych godzinach, o tym za chwilę, a do festiwalu jeszcze wrócimy.

telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: plastelinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Aquaterra. Centrum akwarystyki. Kuzynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już 22 sierpnia Bożenki gminy Łubianka. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Na miejscu również atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna, konkursy, koncerty i zabawa pod gwiazdami. Zapraszają wójt gminy Łubianka, Dagna Całbecka i starostowie Dożynkowi.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
15: Przed nami raczej pochmurne godziny w naszym mieście z szansą na chwilowe przejaśnienia. Możliwe są przelotne opady deszczu, a przewidywana maksymalna temperatura to 22 stopnie. Jutro ma być cieplej, nawet do 25 w naszym mieście.
14: Sponsorem prognozy pogody jest ADM Motors, dealer samochodów marki Geely w Toruniu, szosa Chełmińska 214.
16: Słuchasz Radia Gra.

0: Numer, który pani latem wakacjami za każdym razem, kiedy się pojawia w eterze. Szpiler w Radiu Gra przed godziną 16. Kopernikus Air Show, panie panowie. To będzie piękny finał lata tegorocznego w Toruniu 30 sierpnia w trzech aktach. W dzień, przy zachodzącym słońcu. No i ta część nocna, finałowa, z pirotechniką. Wyjątkowi najlepsi lotnicy w kraju zaprezentują swoje umiejętności na bulwarach między mostami. Do tego koncert i wiele innych atrakcji. Od jutra pojawią się znowu bilety do zgarnięcia na naszej antenie, więc koniecznie bądźcie czujni. A za chwilę czwarta i za chwilę u nas kolejne wiadomości z kraju i ze świata.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
6: I pomysłów.
5: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
6: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
5: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
6: Pelet oraz węgiel.
5: I wiele innych produktów.
6: Młyniec Skład Budowlany.
5: Odwiedź nas. Młyniec 1, Polna 4.

0: F-15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Po reklamie.
9: I to już 4:16 na zegarach w Toruniu. To czas, aby sprawdzić, co dzieje się w kraju i na świecie. Czas na wiadomości.
10: Wybuch kutre w porcie rybackim w Jestarni. Dwie osoby trafiły do szpitali. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na linię Stanisław Pawłowski. Staszku, co ustaliłeś?
11: Do wybuchu doszło podczas prac związanych z czyszczeniem silnika w tym kutrze rybackim. Jak potwierdza Agnieszka Selewska z Komendy Powiatowej w Policji w Pucku, dwóch mężczyzn jest poszkodowanych, mają około 50 lat. Jeden z nich został zabrany karetką do szpitala w Wejherowie, natomiast poważnie poszkodowany przetransportowany został śmigłowcem LPR do jednego ze szpitali w Gdańsku. Służby jeszcze nie wiedzą, co doprowadziło do tego wybuchu. Teraz pracują na miejscu, aby to ustalić.
10: Słodko-gorzki komunikat premiera i ministra finansów w sprawie podatków. Donald Tusk zapowiedział podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, ale również podwyżkę podatków dla największych firm. Nie będzie też podniesienia kwoty wolnej od podatku, co było kluczową obietnicą wyborczą Koalicji Obywatelskiej. I gorzej, ilu osób będą dotyczyć te zmiany?
12: Około 3,5 miliona podatników według wyliczeń ministra finansów. W portfelach tej grupy ma zostać średnio 3600 zł rocznie. Takiej zmiany nie odczują osoby, które zarabiają poniżej 130 tysięcy złotych w skali roku. Nie będzie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Premier Donald Tusk przekonuje, że budżet państwa ma teraz inne wyzwania.
13: My na pewno w tej chwili nie jesteśmy w stanie tego zobowiązania zrealizować. Przezbrojenie naszej armii to jeszcze dużo pracy i dużo środków potrzebujemy. Na pewno w roku 2027 i w roku 2028 kwota wolna jest mało realna.
12: Szef rządu zapowiedział też zmiany, które dotkną najlepiej zarabiających. Dodatkowy podatek, tak zwana danina solidarnościowa dla osób z dochodem powyżej 1 000 000 zł rocznie, wzrośnie z 4 do 5%.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
15: W kolejnych godzinach w pogodzie w Toruniu raczej bez większych zmian. Nadal na niebie sporo chmur i do tego co jakiś czas mogą pojawiać się jeszcze przejaśnienia. Parasole dzisiaj zdecydowanie warto mieć pod ręką. A jutro w ciągu dnia w naszym mieście termometry wskażą do 25 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu KGM Pai Sang-yong w Toruniu przy szosie Bydgoskiej 52.
9: Są takie piosenki, są takie numery, które od razu wprowadzają dobry nastrój. Mam wrażenie, że nowy David Guetta i Alok, Run on River, jest jedną z takich bardzo letnich, wakacyjnych piosenek. Od tego numeru zaczniemy, dodając mocy na dalszą część popołudnia. Po pracy, po obowiązkach dnia codziennego. Marcin Siewski, dzień dobry w Radiu Gra. Witajcie ponownie.

Numer, który powoduje zawsze uśmiech na twarzy, no jest pełen słońca i lata. Venga Boys w Radiu Gra. Teraz, drodzy Państwo mili, będzie o bezpłatnym badaniu wzroku dla osób 70+, dla seniorów z naszego miasta. To badanie odbędzie się 29 sierpnia w szpitalu zespolonym Rydygiera przy Świętego Józefa. Trzeba się zapisać. Wcześniej trzeba się zapisać. To badanie będzie odbywało się w godzinach między 8 a 16, a trzeba się zapisać pod numerem telefonu, chociażby 886-574-738. Numer możecie znaleźć chociażby dziś na stronie miasta toruń.pl. Wrócimy do niego też na portalu gra.fm, pisząc oczywiście o tym bezpłatnym badaniu wzroku dla seniorów 29 sierpnia, przypominam.

0: i na mediaexpert.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Który ogródek na toruńskim rynku zachwyca najbardziej? Teraz to ty decydujesz. Weź udział w głosowaniu na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026 i wybierz miejsce, które najpiękniej łączy klimat miasta z zielenią i kwiatami. Wesprzyj swojego faworyta i pokaż, że estetyka oraz dbałość o wspólną przestrzeń mają znaczenie. Oddaj swój głos i współtwórz zielone oblicze Torunia. Szczegóły znajdziesz na stronie Gra.fm. Głosuj już dziś. Masz czas do 28 sierpnia.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
7: Privacon Poland, jeden z największych producentów systemów ogrodzeniowych z nowoczesnym parkiem maszynowym w Złej Wsi Małej, poszukuje operatorów lasera 2D i 3D oraz robota spawalniczego. Jeżeli szukasz stabilnej pracy z możliwością rozwoju, proszę zadzwoń pod numer 607 806 131 lub wyślij nam swoje CV na adres mailowy info@privacon.pl. Zapraszamy również do naszej siedziby w Złej Wsi Małej 60A.
8: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Lato w mieście. Jesteśmy tam, gdzie w Toruniu dzieją się ciekawe rzeczy.
1: Lato miejsce zaczynamy od Jordanek, gdzie już w najbliższą sobotę usłyszymy najpiękniejsze musicalowe melodie prosto z Broadwayu. To w ramach festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. To sobotni wieczór. W sobotę także przed nami pokaz, prezentacja wyjątkowych zdjęć Lotte Jacobi na fasadzie domu harcerza po 21. No i koncert w klimacie lat 20. i 30. od 21. wstęp jest darmowy, to na rynku staromiejskim. A od 10. Toruń przejmą fani czterech kółek. Dokładnie BMW, którzy pojawią się w Toruniu w motoparku na kolejnym zlocie. A Dzień Sportu to propozycje dla mieszkańców Rubinkowa, Skarpy, bo na Orliku przy basenach letnich od 10 w sobotę piknik, sportowe animacje, zabawa. Do tego też specjalny dmuchany eliminator, czyli zabawa dla dużych i małych. Trzeba być, wstęp darmowy, poleca Radio Gra.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Numer idealnie brzmiący przy zachodzie słońca w nadmorskiej miejscowości. No ale jak się nie ma, no to też może być fajnie z Ocean Drive od Duke Edmonda w Radiu Gra i w Toruniu również. Za chwilę u nas info o pogodzie, czy będzie zachód z piękny słońca, czy też nie, czy chmury będą go zasłaniały, o tym za chwilę u nas więcej w prognozie pogody.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Torimpex, tani weekend od czwartku do soboty. Żeberka trójkąty 8,99 kg. Wątróbka z kurczaka 3,99 kg. Winogrono jasne 9,99 kg. Kupuj także online na torimpex.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pomodori, mozzarella, bazylia. Brazylia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijskiej.
8: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Zapraszamy.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie kabanos ekskluzji w Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: W nocy w Toruniu spodziewajmy się 12 albo 13 stopni Celsjusza. Może popadać deszcz. Parasole w Toruniu przydadzą się także jutro w ciągu dnia, bo możliwe są przelotne opady, a na termometrach ma być maksymalnie do 25 stopni.
13: To jest Radio Gra.

0: Nickaman na finał naszego spotkania. Kłaniam się i pozdrawiam wszystkich, którzy byli z nami. Dziękujemy. Jutro czwartek, czyli taki mały trochę przed weekend. Od 13 znowu będziemy was zabierali w podróż po mieście, po atrakcjach, wydarzeniach miasta Torunia i okolic. Marcin Misiecki, dziękuję. Dobrego, spokojnego popołudnia i przyjemnego wieczoru. Pa, pa, do jutra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Po reklamie.
11: Godzina 18 to jest odpowiedni moment na to, żebyśmy posłuchali w Radiu Gra najświeższych informacji.
12: Jak Donald Tusk wpłynął na sprawę Marcina Romanowskiego? Z przekazanej wczoraj przez premiera wiadomości, że Romanowski na 99% jest w Tyraspolu w Naddniestrzu, nikt chyba nie ucieszył się bardziej niż adwokat byłego wiceministra sprawiedliwości. Mecenas Bartosz Lewandowski już wczoraj skierował do sądu wnioski o przesłuchanie w tej sprawie Donalda Tuska, który, jak mówi adwokat, udzielił Romanowskiemu nieoczekiwanego wsparcia. Na linii Tomasz Skory. Tomku, na czym polega to wsparcie?
13: Adwokat chce wykorzystać słowa premiera do potwierdzenia, po pierwsze, wiarygodności tego, co o miejscu swojego pobytu napisał sądowi jego klient, a po drugie, co jeszcze istotniejsze, wsparcia głosem Donalda Tuska wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania Marcina Romanowskiego.
14: Pan premier Donald Tusk de facto potwierdził publicznie fakt, że ma wiedzę o tym, że Marcin Romanowski przebywa poza terenem Unii Europejskiej. To jest niezwykle przydatne w obu postępowaniach, czy o wydanie listu żelaznego, czy o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
13: Mówi Bartosz Lewandowski.
12: Koalicjanci nie wykluczają poprawek do przepisów podwyższających drugi próg podatkowy. Przypomnijmy, premier ogłosił plan zmian podatkowych. Zakłada on m.in. podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy rocznie. Polityczne komentarze w tej sprawie zbiera nasz reporter Kacper Wróblewski. Witamy. Witam. Kacprze, jakich dokładnie zmian chcą koalicjanci?
15: Podwyższenia drugiego progu do 140 tysięcy złotych rocznie. To zakłada nasza ustawa, powiedział mi Marek Krawczyk z Polski 2050.
16: Chcemy, żeby to było 140 tysięcy. Nasza propozycja jest od dawna znana. Mam nadzieję, że w toku tych prac uda się po prostu znaleźć kolejne pieniądze.
15: Plan rządu krytykuje. Opozycja: nie zgodzimy się na podwyższenie podatku CIT, mówi z kolei Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
17: Premier Tusk i pan minister Domański zaatakowali cały sektor gospodarczy. No przecież to jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
15: W kontekście podwyższenia podatku CIT pytanie kluczowe jest też takie, czy pod przepisami znalazłby się podpis prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiadał w kampanii, że nie zgodzi się na jakiekolwiek podwyższanie podatków.
10: Jeżeli chodzi o noc w Toruniu, to temperatura będzie oscylowała w granicach od 12 do 13 stopni. Możliwe są opady, deszcz ma pojawić się także jutro w naszym mieście, ale w ciągu dnia będzie cieplej niż dzisiaj, nawet do 25 stopni, a na niebie trochę słońca, trochę chmur.
11: Już po 18:00 niby fajnie, że to już ta godzina, bo można złapać oddech po pracy, ale z drugiej strony to każdy mijający dzień przybliża uczniów. Wiecie do czego, nie będę mówił głośno. Robert Majowski, cześć, dzień dobry. Dla wszystkich, którzy dopiero wracają do domu, mam teraz piękny numer Goja i Jason Derulo w Radiu Gra.

Ronan Keating to jest numer z czasów, kiedy już przestało istnieć Boyzone. Ktoś jeszcze pamięta? Podobno w tym roku miała miejsce taka mała reaktywacja. Czy będzie reaktywacja wakacyjnej pogody? No podobno w weekend temperatura na chwilę wzrośnie. No my tu ją nawet za moment w Radiu Gra trochę podniesiemy. Z Benem będzie Heads.